0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ruszają darmowe szczepienia przeciw HPV dla młodzieży. O jedno słowo za dużo Sławomir Mentzen naraził się policjantkom. Agnieszka Trajanowska-Bis, dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
3: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Ustawa ma przynieść 4 miliardy złotych zysków, które rząd chce przeznaczyć na obniżki cen paliw. Minister finansów już zapowiedział, że w przyszłym tygodniu paliwa będą tańsze. Młodzi dorośli mogą już za darmo zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają skończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Szczepionkę podaje się w 3 dawkach. Ministerstwo Zdrowia będzie finansować szczepienia do końca maja przyszłego roku. Lekarze przypominają, że walka z HPV to dziś jedno z ważnych wyzwań zdrowotnych na całym świecie, mówi specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
4: Wytyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusa HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
2: Wirus HPV przyczynia się do chorób nowotworowych. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną z 4-osobową załogą na pokładzie. W misji biorą udział dwaj Amerykanie, Kanadyjczyk i rosyjski kosmonauta. Astronauci spędzą na stacji około 6 miesięcy. Będą prowadzić badania potrzebne dla przyszłych lotów w daleki kosmos. Start misji był wcześniej opóźniony z powodu usterki kapsuły Dragon. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen naraził się policji, a szczególnie policjantkom. Opublikował w internecie wpis, który w powszechnej opinii odebrano jako drwiny z funkcjonariuszek. Skomentował ich zatrudnienie słowami: od razu czuję się bezpieczniej. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że policjantów obowiązują równe wymogi, niezależnie od płci.
5: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo.
2: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewania nad jego postawą. Równe mają być też płace na kortach tenisowych. Kobieca Federacja WTA oświadczyła, że podniesie nagrody pieniężne dla kobiet do poziomu męskich zarobków. Dotyczy to turniejów rangi 1000, na których wspólnie występują kobiety i mężczyźni. Tak będzie na przykład na turniejach Wielkiego Szlema. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
6: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
2: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
1: Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną Grzegorz Mrowiński, burmistrz Działdowa. Dzień dobry, panie burmistrzu.
9: Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia 7.
8: Do tej pory spotykaliśmy się i każdą naszą rozmowę rozpoczynaliśmy od raportu z budowy. Dziś już raportu z budowy, proszę Państwa, nie będzie. Dziś będziemy rozmawiali o otwarciu basenu w Działdowie, panie burmistrzu. Państwo tego nie widzą, ale oczy się burmistrzowi świecą.
9: Świeca się, zrobiło się jaśniej troszeczkę w tym pomieszczeniu, ale zacznijmy od tego tak. Wracam prosto od notariusza. Dokonaliśmy aktem notarialnym aportu basenu do spółki miejskiej i chcę Państwu powiedzieć, że praktycznie jesteśmy gotowi na otwarcie tego obiektu. Spływają do nas ostatnie badania wody, które prowadzi działdowski sanepid i w przyszłym tygodniu Kąpiemy się.
8: Dokładnie kiedy?
9: 9 października w piątek zapraszam mieszkańców. Dla pierwszych klientów będziemy mieli niespodzianki w formie fajnych gadżetów, ale myślę, że samą niespodzianką i będzie basen, obiekt, to co jest w środku, bo chcę powiedzieć, że to bardziej przypomina hotel pięciogwiazdkowy niż miejską pływalnię.
8: No to właśnie, proszę opowiedzieć o tej pływalni, co tam jest, jakie baseny, jaka długość, czy sauny, co tam udało się zrobić.
9: Myślę, że nie mamy tyle czasu, żeby opowiadać o tym, ale tak, trzy baseny są, basen typowo pływacki, basen rekreacyjny z różnymi atrakcjami, których ja nawet nie potrafię nazwać, no i jest też basen dla najmłodszych uczestników, gdzie się dzieciaczki, niemowlaki będą oswajały z wodą wspólnie z rodzicami. Jest oczywiście jacuzzi, jedno w strefie basenowej, drugie w strefie spa, jest zjeżdżalnia. No i ta cała strefa wypoczynku, relaksu, to jest grota solna, to są trzy sauny, fińska parowa sauna, ta najpopularniejsza, i sauna oczywiście też nadpodczerwień, jest prysznic wrażeń, nie wiem jakie to są wrażenia, no w każdym musi sam zobaczyć. Jest drugie jacuzzi i także jest basen schładzający. Po wyjściu z sauny będzie można wykąpać się w temperaturze, nie wiem, 21 stopni.
8: Okej, a proszę powiedzieć jeszcze o kosztach. Wróćmy do kosztów, bo to nie była tania inwestycja.
9: To nie była tania inwestycja, ale jak część z Państwa pewnie już zauważyła, my byliśmy mocno przygotowani do realizacji. Przypomnę, że 25 milionów to są środki zewnętrzne, które pochodziły z Ministerstwa Sportu, z Polskiego Ładu, a także środki uzyskane od powiatu dziadowskiego, i to nie mała kwota, bo aż 5 milionów złotych. I od samego początku nasza koncepcja zakładała przekazanie aportem tego obiektu do spółki, dzięki czemu odzyskaliśmy, i tu już znam tą konkretną kwotę wynikającą z aktu notarialnego, 11 milionów 890 tysięcy złotych. I tak naprawdę ten basen jest tańszy w budowie niż ten basen, który miał być budowany w 2014 roku. Netto koszt budowy to jest 51 milionów 700 tysięcy złotych. Jest to kwota niewyobrażalna i tak naprawdę nigdy byśmy nie byli w stanie tego pobudować, gdyby nie starania samorządu o środki zewnętrzne. Jestem dumny z tego, bo pomimo tego, że konkurs wygrała firma zewnętrzna, to mieliśmy bardzo wielu wykonawców z Działdowa i z okolicy, których również chcemy zaprosić na uroczystość przekazania tego obiektu, bo 9 obiekt otwieramy dla mieszkańców, natomiast 5 będzie druga uroczystość przekazania i
8: czyli
9: odbioru.
8: W sumie
9: pierwsza, tak. Wynika to z tego, że tak naprawdę mieszkańcy naszego miasta są tak spragnieni kąpieli, że 9 w piątek nie chcemy im zabierać godzin na uroczystości, na podniosłe uroczystości, które tak naprawdę wykluczają ten obiekt z użytkowania. 9 wchodzimy.
8: O której godzinie można przyjść? Od 9?
9: Myślę, że to troszeczkę później, ponieważ 9 też będzie pokaz pływania synchronicznego. Specjalna grupa przyjeżdża z Warszawy. Grupa, która jeździ, bierze udział w zawodach w Europie i na świecie. I myślę, że to będzie dodatkowa atrakcja i dopiero po tym pływaniu synchronicznym mieszkańcy będą mogli...
8: Czyli o której?
9: Zakładam, że będzie to około południa. Około południa to kwestia jeszcze dogrania. Jesteśmy na telefonach cały czas z Warszawą.
8: To na pewno niezwłocznie przekażemy to mieszkańcom i przekażemy naszym słuchaczom. Ale jeszcze proszę powiedzieć, bo basen, otwarcie, to jest duże wyzwanie logistyczne dla miasta i też pewnie obciążające budżet. Ten basen musi funkcjonować, tam się musi dziać, żeby to na siebie chociaż w części zarabiało. Jak to będzie z kosztami utrzymania? Jakie są pomysły w ogóle?
9: Proszę Państwa, od razu chcę powiedzieć, że nie ma basenów, które się utrzymują w 100%, gdzie bilansują się koszty. Tak nie jest i pewnie tak u nas nie będzie. Być może będzie taki okres, gdzie będzie duże zainteresowanie i te przychody będą wyższe. Natomiast my obserwowaliśmy bardzo wiele takich pływalni i jeździliśmy, rozmawialiśmy, i te błędy, które tam są popełniane, chcemy ich uniknąć. Także na pewno będzie tak, że ten basen nie tylko będzie w jego ofercie wejście na basen, ale będzie całe mnóstwo różnych atrakcji prowadzonych przez właśnie obiekt, czyli szkoły pływania, szkoły dla poszczególnych grup wiekowych, od najmłodszych do najstarszych, nawet do seniorów. To będzie tak, że nawet będzie można sobie, nie wiem, wynajmować tory, prawda, ale wszystko jest skalkulowane w ten sposób, żeby te pieniądze zostawały w spółce, a nie, no, nie chcę tutaj mówić, jak jest na innych basenach, ale czasami jest tak, że po prostu no, szkółki w sposób niekontrolowany w najlepszych momentach obłożenia basenu wykluczają mieszkańców. No do tego nie możemy dopuścić, bo no, ktoś chce po pracy przyjść, to musi mieć taką możliwość.
8: Mhm. Czyli rozumiem, kluby pływackie, jakieś zajęcia sportowe, tak?
9: Wszystko ruszamy, to? Na początku ruszamy. Mamy klub MKS Działdowo, pozyskał z Ministerstwa Sportu dotacje na zajęcia nauki pływania dla grup wiekowych, to są konkretnie uczniowie klasy trzeciej i my te zajęcia musimy do końca roku zrealizować, także my otwieramy, a już od następnego tygodnia
8: z kopyta
9: ruszamy i naprawdę będzie się działo. Oczywiście w takich obiektach najważniejsze jest, żeby kanalizować tych odbiorców. I my chcemy, żeby do południa ten basen nie stał pusty, tylko żeby on żył, żeby młodzież szkolna, seniorzy, ci, którzy nie są w tych godzinach związani pracą zawodową, żeby oni w tych momentach korzystali. A
8: wiadomo, jakie będzie koszt, jakie będą wejściówki, pewnie będą zróżnicowane, ale bilet normalny.
9: Będą zróżnicowane, będą różnego rodzaju ulgi. Z tego co pamiętam, to bilet podstawowy będzie kosztował bodajże 23,50 zł.
8: Na godzinę.
9: Dokładny cenik zostanie opublikowany, żeby przywiązać, ponieważ no, jest to cena wyższa niż w okolicznych basenach, ale też jest to zupełnie inny produkt, który dajemy i żeby przekonać odbiorców, na pierwszy miesiąc dajemy 10% zniżki dla wszystkich, po to, żeby przyjść, zobaczyć, powiedzieć, no, warto te pieniądze wyłożyć.
8: I właśnie tak przyzwyczaić. Panie burmistrzu, to jeszcze na koniec szybciutko, te 12 milionów, które udało się odzyskać z tej inwestycji, na co zostanie przeznaczone? Czy już pan ma wymyślone, czy już są może zagospodarowane te pieniądze?
9: Myślę, że w większości tak, ponieważ my już od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że taką kwotę plus minus odzyskamy i głównie one są zabezpieczone na wkłady własne do projektów, w ramach których pozyskujemy środki unijne, między innymi część z tej kwoty to jest wkład własny do budowy centrum przesiadkowego, którego budowa praktycznie w październiku, najpóźniej w listopadzie ruszy. Mamy wiele pomysłów na następne lata i wychodzimy z założenia, że jeżeli dostajemy złotówkę, to musimy zrobić wszystko, żeby pomnożyć ją razy 3 albo 4.
8: Centrum przesiadkowe, to jaki to koszt?
9: Około 12 milionów.
8: Czyli ile, połowę uda się sfinansować, czy mniej, czy więcej?
9: Ja nie pamiętam, jaki tam był wskaźnik wkładu własnego, ale myślę, że dużo mniej. Tam było dofinansowanie na bardzo dużym poziomie, ponieważ są to środki z funduszy europejskich.
8: No dobrze, to będziemy się przyglądać kolejnym inwestycjom. Po ludzku zmęczyła pana ta inwestycja?
9: Ja powiem tak, ono dalej męczy, bo pomimo tego, że widać już ten cukierek, to chcę państwu powiedzieć, że no my nie śpimy po nocach, ponieważ tam jest tyle armatury, tyle sprzętu, tyle oprogramowania, że zawsze może coś nie zadziałać.
8: Ale do tej pory wszystko działało.
9: Nie chciałbym, żeby to była woda na młyn. Ja bardzo proszę o wyrozumiałość mieszkańców. Jeżeli ktoś przyjdzie, a będzie ciasno, a będzie nie ten kolor płytek, elewacji, to oczywiście przyjmujemy wszelką krytykę, ale cieszmy się tym, że w końcu po tych 10-leciach mamy swoją pływalnię.
8: No ja mam nadzieję, że mieszkańcy nie będą przychodzili z krytyką, tylko z pomysłami, jak rozwijać to miejsce, jak udoskonalać. I mam nadzieję, że tak już, od którego, panie burmistrzu, jeszcze raz przypomnimy mieszkańcom.
9: Piątek, 9 października i cały weekend, drodzy państwo,
8: i tak już do końca świata i jeden dzień dłużej.
9: Tak jest.
8: Burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
9: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na basenie.
8: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś drugi dzień października. W 1837 roku urodzony w Chmielewie w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim Tomasz Chmielewski został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. W 1926 roku Józef Piłsudski został premierem. Jest honorowym obywatelem Ciechanowa.
3: Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słupkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie.
2: W 1971 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim aktor Jerzy Bończak zadebiutował w teatrze, występując na scenie teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
4: Zawsze o tym myślę, tak jak rano wstaję. O, to jeszcze wstaje? Zeskakuje z łóżka, wszystko jest okej?
2: W 1993 roku Glinojeck otrzymał prawa miejskie. W 2016 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu Belfer. W rolę Marty Mirskiej wcieliła się urodzona w Nowym Mieście Lubawskim Katarzyna Dąbrowska, a w rolę Maćka

0: w dyscyplinie bokserskiej w zestawieniu z Danielem Danym Ferrerim. Vardenga przegrał przez niezdolność do kontynuowania walki po drugiej rundzie.
1: Coś chyba z psychiką jest nie tak, jeśli chodzi o te walki. Chyba czas kończyć. Nie wiem, co jest ze mną.
0: Urodzili się w 1878 roku w Żurominie Stanisław Okulicz, starosta i sędzia Najwyższego Trybunału Administracyjnego w okresie II Rzeczypospolitej. W 1892 roku Franciszek Dudziński, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, dowodził obroną w bitwie pod Mławą. W 1897 roku ksiądz Adam Wilkowski posługiwał m.in. jako wikariusz w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Winnicy. Zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Zoldau w Działdowie. W 1969 roku w Ciechanowie Joanna Wasilewska, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce, dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
2: Mamy nadzieję, że wystawa przyciągnie samą urodą eksponatów.
0: W 1975 roku Ludwik Rakowski, polityk, samorządowiec, wicemarszałek województwa mazowieckiego, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.
3: Musielibyśmy wyciąć dosłownie kilka drzew, których po prostu nie ma jak ominąć.
0: Zmarli w 1863 roku Jan Marcel Gutkowski, pochodzący z okolic Raciąża w powiecie płońskim, duchowny rzymskokatolicki, dominikanin, scholastyk kapituły katedralnej płockiej, kapelan wojsk napoleońskich, naczelny kapelan Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego. Za krytykę powstania listopadowego i konflikt z władzami carskimi został aresztowany i wywieziony w głąb Rosji. Tam zmuszono go do zrzeczenia się władzy biskupiej, wrócił z wygnania i osiadł w klasztorze franciszkanów we Lwowie. W 1946 roku Ignacy Mościcki, chemik, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, był naukowcem i wynalazcą, jednym z współtwórców polskiego przemysłu chemicznego. Urodził się w Mierzanowie w gminie Gruduzk w powiecie ciechanowskim.
4: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mężowie stanu.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy. Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.

0: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tańsze paliwo już od tego weekendu. Prezydent podpisał ustawę. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Plaże w Ustce posprzątane i znów otwarte. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
3: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
4: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
3: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
5: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego, zła sytuacja w Polsce, to większe kłopoty dla rządu.
3: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
2: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
6: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
2: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali. W Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń w tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego...
7: W Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
2: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl. Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński z utrudnieniami kursują pociągi metra linii M2 w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, Targówek Mieszkaniowy. Natomiast pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Jeździ także komunikacja zastępcza. Plaże w Ustce i w części gminy posprzątane i znów otwarte. Podejrzaną substancję ropopochodną morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt i jeszcze w gorszym położeniu są Rumuni, bo przegrali oba pierwsze spotkania.
9: To jest mecz życia i śmierci dla nas. To jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo. A zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
8: Mówił na przedmeczowej konferencji trener Polaków Jan Urban. Kibice naszej reprezentacji na zwycięstwo kadry czekają od marca, kiedy to pokonaliśmy Albanię. A trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Narodów trwa w najlepsze. Najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo w składzie, który opuścił kadrę, ale i tak goście wygrali 4-2. O kolejną sensację w tych rozgrywkach postarali się Grecy, remisując z Holandią 2-2. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena 5-7, 6-3 i 6-4 i awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Jeon. Dziś także na kort w Pekinie wyjdzie Magdalena French. Ona powalczy w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kei Nishikori, jedyny japoński finalista imprezy wielkoszlemowej, zakończył tenisową karierę. Ostatni mecz rozegrał w pierwszej rundzie turnieju ATP w Tokio. Uległ w nim rozstawionemu z numerem drugim Amerykaninowi Francisowi Tiafoe 4-6 i 4-6. Reprezentacja Rosji weźmie udział w najbliższych Igrzyskach Europejskich w 2027 roku w Stambule. Taką informację przekazał rosyjski minister sportu i prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to czwarta edycja tej imprezy. Poprzednie odbywały się w Baku, Mińsku oraz Krakowie.
2: Zachmurzenie dziś małe lub nawet miejscami będzie bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. O poranku wciąż jeszcze utrzymują się mgły, szczególnie w kotlinach górskich i dolinach rzecznych. A na termometrach dziś maksymalnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, ale i tam od 17 do 19 stopni.

0: Ema.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
2: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum Handlowe MMG Ciechanów. Briu. Centrum Handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy!
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: pizza.
1: Minęła godzina 7:30.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Nowy most w Gujsku, inwestycja za ponad 2 miliony złotych. Janusz Korczak, patronem szkoły w Zawidzu, placówka otrzymała też sztandar. Społeczni liderzy spotkają się w Morawach, gala wolontariatu w gminie Stubsk. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Remont drogowy w Gujsku. Prace obejmują budowę mostu oraz rozbudowę drogi powiatowej Gujsk-Podlesie. Plac budowy wizytowali przedstawiciele władz powiatu sierpeckiego. Wartość inwestycji to ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych. Połowę kosztów pokrywa powiat. To ponad 1 220 000 złotych. Drugie tyle stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i warunki przejazdu na drodze Gujsk-Podlesie. Szkoła podstawowa w Zawidzu Kościelnym ma patrona. Wczoraj placówce oficjalnie nadano imię Janusza Korczaka. Szkoła otrzymała również sztandar. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Szymona Stółkowskiego. Następnie odbyła się część oficjalna z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Nowym patronem został Janusz Korczak. Lekarz, pedagog, pisarz i jeden z prekursorów działań na rzecz praw dziecka. Jego podejście do wychowania opierało się przede wszystkim na szacunku dla dziecka, jego godności i prawa do własnego zdania. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie szkole sztandaru. Wyhaftowano na nim cztery słowa: Bóg, honor, ojczyzna i nauka. Ludzie, którzy działają na rzecz swoich miejscowości, spotkają się jutro w Morawach. W hali sportowej odbędzie się gala wolontariatu Społeczni Liderzy Mazowsza. Wydarzenie skierowane jest do osób zaangażowanych w życie gminy Stubsk, m.in. członków kół gospodyń wiejskich, strażaków ochotników, stowarzyszeń i fundacji, sołtysów, radnych oraz nieformalnych grup społecznych. W programie znalazły się panele dyskusyjne z ekspertami. Będzie też okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o działalności społecznej. Drugą częścią wydarzenia będzie bal wolontariatu. Do tańca zagra zespół Projekt. Gala wolontariatu Społeczni Liderzy Mazowsza odbędzie się jutro w hali sportowej w Morawach, początek o godzinie 18. Wydarzenie finansowane jest z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Francuskie klimaty zdominują pierwszy weekend października w Mławie. Miasto włącza się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. W programie znalazły się warsztaty, taniec, muzyka i bezpłatne zwiedzanie muzeum. Jutro seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzać wystawy Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej. O godzinie 11 w Miejskiej Bibliotece rozpoczną się warsztaty papieroplastyki. Uczestnicy stworzą książkową damę ze starych i niepotrzebnych książek. Po południu będzie już bardziej francusko. O godzinie 15 Miejski Dom Kultury zaprasza na warsztaty taneczne z podstawami walca. Program będzie kontynuowany w niedzielę. Muzeum ponownie będzie można zwiedzać bezpłatnie, a o godzinie 15:30 w Domu Kultury rozpoczną się warsztaty kulinarne Bon Appetit, czyli Francja na talerzu. Weekend zakończy muzyczne spotkanie z aktorem i solistą Mateuszem Deskiewiczem. Podróż z piosenką w tle rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury. To 13. edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Marcin.
1: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Glam Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Paliwo już jutro może być tańsze. Prezydent zaskoczył premiera. Zaorał traktorem wyremontowaną drogę. Sąd nie chce oddać mu ciągnika. A na koniec o księgowej, która ma 100 lat i wciąż pracuje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka.
4: Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christy Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
2: Obecnie 50-letnia Christy Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała 2 zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Norkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu. Na czas operacji od niemieckiego Achlbecku po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alertę RCB. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
5: Musimy to udokumentować, mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
2: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Uwaga na niebezpieczne telefony i wiadomości tekstowe. Tą drogą najczęściej dochodzi do wyłudzenia danych. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, blisko 40% zetknęło się z tego typu oszustwem właśnie przez telefon. Wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Stuletnia księgowa wciąż pracuje dla pani Marii. Zajmowanie się finansami i porządkowanie papierów to wciąż przyjemna praca. Jak mówi, jest dla klientów wewnętrzną Najwyższą Izbą Kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
6: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta.
2: Pani Maria zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w Pekinie i nie najlepszych wieści. Tam Maja Chwalińska w drugiej rundzie turnieju tenisowego przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrębską w dwóch setach 6-3, 6-1. Polsce tym samym nie udało się powtórzyć dobrej formy z turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału. Polscy piłkarze zapowiadają walkę w spotkaniu z Rumunią w meczu Dywizji B Ligi Narodów. To spotkanie dwóch na razie najsłabszych zespołów w grupie H, bo zarówno Polska, jak i Rumunia w tej edycji rozgrywek nie odniosły jeszcze zwycięstwa. Innego scenariusza niż wygrana Polacy nie zakładają, mówi pomocnik praskiej Slawii, Wiktor Nowak, który błyszczał w ostatnich spotkaniach.
8: Gdzieś dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać, tylko gdzieś cały czas pracować na tym, żeby tą formę podtrzymywać, albo żeby było jeszcze lepiej. Muszą być 3 punkty i tyle.
7: Dotychczasowe wyniki jak na razie przyczą grze, mówił z kolei Piotr Zieliński. Zdaniem zawodnika Interu momentami kadra gra niezły jakościowy futbol, więc w końcu czas na zwycięstwa.
9: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią, będą same pozytywne wyniki.
7: Ale polscy piłkarze będą musieli też przełamać fatalną passę w Lidze Narodów w meczach rozgrywanych na Narodowym, bo w tych rozgrywkach właśnie na Stadionie Narodowym nie udało im się wygrać żadnego spotkania. spotkania w historii. W Słowenii za to tuż po Mistrzostwach Świata startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, na jej czele wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Pini. Reprezentujący Polskę Jordan Lloyd był bohaterem Anadolu Efesu Stambuł, zdobywając 17 punktów. Jego zespół przegrał w Belgradzie z Cwenną Zvezdą 72-77 w trzeciej kolejce Euroligi Koszykarzy. Dziś w Stambule z Besiktasem zagra Barcelona, a w składzie Katalończyków powinien zagrać Aleksander Balcerowski.
2: Bardzo słonecznie dziś w ciągu dnia, trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju, a na termometrach maksymalnie od 20 do 23 stopni, nieco chłodniej na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, ale i tam dziś umiarkowanie ciepło od 17 do 19 stopni.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wąpiersk walczy o tytuł najpiękniejszej wsi. Mieszkańcy wspólnie zmienili swoją miejscowość. Talenty bez barier, drugi przegląd twórczości w Ciechanowie. Podtrzymać formę, Mławianka gra ze Świtem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. 38 mieszkańców Wąpierska zaangażowało się w prace, które mają poprawić wygląd i funkcjonalność ich miejscowości. Reprezentuje ona gminę Lidzbark w konkursie Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2026. Mieszkańcy wywieźli m.in. 30 ton gruzu, odnowili przystanek autobusowy i ustawili przy nim tablicę z historią Wąpierska. Zagospodarowali też zaniedbany skwer, na którym pojawiły się altana i huśtawka. Nowe nasadzenia i donice pojawiły się w kolejnych częściach wsi. Odmalowano budynki gospodarcze, a nad jeziorem odnowiono altanę i uporządkowano teren wokół paleniska. W działania włączyła się również miejscowa młodzież. Efekty prac ocenia komisja konkursowa. Czysta i piękna zagroda, estetyczna wieś. Dwie wizytacje Wąpierska już się odbyły. Na wyniki trzeba jeszcze poczekać. Zostaną ogłoszone 28 października w Olsztynie. Konkurs organizuje Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Śpiew, taniec, występy sceniczne i rękodzieło. Jutro w Ciechanowie odbędzie się drugi przegląd twórczości osób z niepełnosprawnościami. Na scenie zaprezentują się artyści, którzy pokażą swoje talenty i zainteresowania. Będzie można również zobaczyć przygotowane przez nich prace i rękodzieło. Nad przeglądem czuwać będą Ania i Jacek z Teatru Wodzireja. Po prezentacjach rozpocznie się część muzyczna. Wystąpią zespołu Crazy Boys i Old Service. Przygotowane zostaną również fotobudka, ścianka fotograficzna i poczęstunek. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie DB, które na co dzień wspiera osoby z niepełnosprawnościami w rozwijaniu zainteresowań.

0: codziennej pracy miejskiego samorządu. Był też czas na pytania. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie ratusza. Uczestnicy zobaczyli m.in. biuro Rady Miasta i salę konferencyjną, galerię fotografii dawnej Mławy oraz miejsce, w którym prezentowane są tryptyki drzwi do Mławy. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy poznali też ciekawostki z historii miasta oraz dowiedzieli się, jak wygląda praca urzędników i radnych. Sport. Mławianka Mława kontynuuje sezon w trzeciej lidze. Jutro podejmie u siebie Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Duma Zawksza pierwszy raz w tej kampanii wydaje się być w dobrej dyspozycji. Dwa zwycięstwa z rzędu w spotkaniach z Ząbkowią Ząbki i CK Troszyn dały nadzieję na powrót do środka tabeli. Świt nie jest jednak rywalem łatwym do pokonania. Zajmuje aktualnie szóste miejsce w klasyfikacji i również nie odniósł porażki w dwóch ostatnich kolejkach. Triumf w tym pojedynku pomógłby Mławiance w ucieczce z granicy strefy spadkowej. Początek meczu jutro o 14:30.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blue Ciechanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blue Ciechanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od

0: projektu do realizacji. Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Briu, Centrum handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy! Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487. Iga Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Uwaga! Super!

0: Lublinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tankowanie będzie tańsze. Pytanie teraz, czy w weekend, czy dopiero po? Problem z produkcją miodu w Polsce. Ceny mogą podskoczyć. Znów można plażować w wózce. Plaża po tygodniu została posprzątana. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy kierowcy mogą odczuć ulgę na stacjach paliw. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
3: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. I niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę.
2: To komentarz szefa kancelarii premiera do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Po nocnym rosyjskim ataku na Kijów jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia ponownie trafiony został most południowy nad Dnieprem i budynek wielopiętrowy w dzielnicy Darnycja. W środkowo-wschodniej części miasta ukraińskie siły powietrzne donoszą, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu ponad 100 bezzałogowych statków powietrznych typu Szachet, w tym prawie połowa to statki odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z tych dronów. Po dwóch latach walki o zdrowie na Filipinach polski pacjent wrócił do kraju rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.
4: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
2: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
5: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
2: Z tego powodu miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Plaże w Wózce znowu są otwarte. Niedługo będzie też tak w całej gminie. Problemem od tygodnia była tam wyrzucana przez morze podejrzana substancja ropopochodna, którą morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O pierwsze zwycięstwo i pierwsze 3 punkty w Lidze Narodów na Narodowym. Dziś wieczorem zagrają polscy piłkarze z Rumunią. Jak na razie kadra Jana Urbana ma zaledwie punkt, a możliwa porażka mocno utrudni walkę o dywizję A i elitę tych rozgrywek. Niezależnie od wyniku, Jan Urban wydaje się być spokojny o swoje miejsce na ławce trenerskiej.
7: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią.
6: Większe problemy mają nasi rywale. Rumunia przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-2, a następnie u siebie z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Selekcjoner Gorge Hadzi, jak pisze rumuńska prasa, ma dziś zagrać o posadę trenera. Myślę, że będzie to pojedynek dwóch zranionych drużyn. Nie pojechaliśmy na mundial i nie zaczęliśmy dobrze Ligi Narodów, dlatego oba zespoły będą walczyć z całych sił i będzie to piękny mecz.
8: Hadzi
6: w Rumunii uznawany jest za legendę futbolu, ale ostro był krytykowany ostatnio za eksperymenty ze składem. Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. A w zakończonych wczoraj meczach trzeciej kolejki Ligi Narodów w Dywizji A Grecja zremisowała z Holandią 2-2. Niemcy pokonały pewnie 2-0 Serbię, a Dania przegrała u siebie z Portugalią 2-4. Po dobrym turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, kiepski wynik notuje Maja Chwalińska. Polka w swoim pierwszym meczu w turnieju w Pekinie przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. W meczu ugrała raptem 4 gemy i po dwóch setach 6-3, 6-1 ostatecznie żegna się z turniejem China Open. Dziś na kortach w Pekinie powalczą jeszcze Magdalena Fręch w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową oraz Hubert Hurkacz z Francuzem Arturem Żeą.
2: Słonecznie dziś w całym kraju, jedynie na zachodzie i na północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 20 do 25 stopni taka temperatura na przeważającym obszarze kraju. Trochę chłodniej na północnym zachodzie, lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, ale i tam do 17, miejscami 19 stopni.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Glam Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś drugi dzień października. W 1837 roku urodzony w Chmielewie w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim Tomasz Chmielewski został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. W 1926 roku Józef Piłsudski został premierem. Jest honorowym obywatelem Ciechanowa.
3: Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie.
2: W 1971 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim aktor Jerzy Bończak zadebiutował w teatrze, występując na scenie teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
4: Zawsze o tym myślę, tak jak rano wstaję. Mówię, o, to jeszcze wstaję? Zeskakuję z łóżka, wszystko jest okej?
2: W 1993 roku Glinojeck otrzymał prawa miejskie. W 2016 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu Belfer. W rolę Marty Mirskiej wcieliła się urodzona w Nowym Mieście Lubawskim Katarzyna Dąbrowska, a w rolę Maćka Dąbrowy urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Józef Pawłowski.
5: Zapoznaliście się już z waszym nowym polonistą?
6: A może była sobą właśnie wtedy, gdy mówiła rzeczy, które były jak skaczący mi po głowie dresierz.
2: W 2020 roku na budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie została odsłonięta tablica upamiętniająca Mieczysława Kurzypińskiego, drużynowego pierwszej drużyny harcerskiej w mieście. W 2021 roku

0: 1992 roku Franciszek Dudziński, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, dowodził obroną w bitwie pod Mławą. W 1897 roku ksiądz Adam Wilkowski posługiwał m.in. jako wikariusz w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Winnicy. Zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1969 roku w Ciechanowie Joanna Wasilewska, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce, dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
1: Mamy nadzieję, że wystawa przyciągnie samą urodą eksponatów.
0: W 1975 roku Ludwik Rakowski, polityk, samorządowiec, wicemarszałek województwa mazowieckiego, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.
2: Musielibyśmy wyciąć dosłownie kilka drzew, których po prostu nie ma jak ominąć.
0: Zmarli w 1863 roku Jan Marcel Gutkowski, pochodzący z okolic Raciąża w powiecie płońskim, duchowny rzymskokatolicki, dominikanin, scholastyk kapituły katedralnej płockiej, kapelan wojsk napoleońskich, naczelny kapelan Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego. Za krytykę powstania listopadowego i konflikt z władzami carskimi został aresztowany i wywieziony w głąb Rosji. Tam zmuszono go do zrzeczenia się władzy biskupiej, wrócił z wygnania i osiadł w klasztorze franciszkanów we Lwowie. W 1946 roku Ignacy Mościcki, chemik, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, był naukowcem i wynalazcą, jednym z współtwórców polskiego przemysłu chemicznego, urodził się w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim.
3: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mierzowie stanu.
4: Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ceny za paliwo obniżone o ponad złotówkę do końca roku. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Sezon grypowy dopiero przed nami. Potencjalne schrony będą oznakowane, ale to nie oznacza, że będą otwarte. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Dzienniku Ustaw zostały właśnie opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje od jutra do końca grudnia. Ma umożliwić spadek cen paliw na stacjach o około 20 groszy do złotówki i 30 groszy na litrze. To kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
3: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
2: Spadek cen paliw to pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
4: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
2: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Jego stan według psychiatrów nie pozwala na przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
5: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
6: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
5: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia.
2: Zarzuty są już gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywotnie. W Polsce brakuje miejsc schronienia na wypadek ataku z powietrza. W całym kraju wyznaczono ponad 80 takich punktów. Są one w podziemnych garażach, blokach, w szkołach czy w budynkach biurowych. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie miejsca innym. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w godzinach pracy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
7: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny. I może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających.
2: Do końca roku miejsca schronienia mają być specjalnie oznakowane. Symbol to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Znamy wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego Mazowsza. W programie również relacja z ostatniego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego. A na koniec sprawdzimy, jak pracę w urzędzie oceniają praktykanci. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Warto również podkreślić liczbę głosujących.

0: Społeczna, że są wspaniałe projekty, choć dzisiaj zaskoczenie, mniej infrastruktury, więcej kultury, więcej historii. Więc to też cieszę, że mieszkańcy już, tak można powiedzieć, po pandemii oddech złapali i myślą już o ukulturalnianiu się, o relaksie.
1: W regionie ciechanowskim do realizacji wybrano projekt Żyje zdrowo na sportowo. O nim więcej mówi jego pomysłodawca Daniel Liszewski.
2: Zajęcia polegają na tym, że organizujemy zajęcia dla osób zapracowanych, czyli dla dorosłych, w halach sportowych w Bieżuniu, w Zawidzu, w Siemiątkowie i w Żurominie. Są to zajęcia z gier zespołowych. To jest po raz trzeci nasz projekt przychodzi, bo to jest trzecia edycja. W tym roku dochodzi kolejny element, właśnie zajęcia dla kobiet, że nie tylko gry zespołowe, ale też zajęcia właśnie dla kobiet przy muzyce, zajęcia z tańca, zajęcia z fitness.
1: W siódmej edycji BOM mieszkańcy zgłosili 415 pomysłów, z czego do głosowania zakwalifikowano 333. Więcej szczegółów na bom.mazowia.pl.
3: Sejmik zdecydował.
1: Wrześniowe posiedzenie Sejmiku przyniosło wiele ważnych decyzji dla lokalnych wspólnot. Radni zaktualizowali kilka programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Te zmiany są odpowiedzią na potrzeby samorządów i wynikają z faktycznego stanu realizacji poszczególnych zadań, mówi marszałek Adam Struzik.
4: Mieliśmy szereg uchwał porządkujących nasze programy wsparcia. Polegało na często drobnych korektach, więc niektóre firmy rezygnują z udziału w programach czy z pewnych inwestycji. Inne w dalszym ciągu oczekują, no i to porządkowaliśmy.
1: Sejmik reaguje bieżąco na potrzeby sołectw, gmin czy powiatów, zaznacza przewodniczący Sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Strzałkowski.
5: Mazowsze realizuje 24 programy na blisko miliard złotych w tym roku, ale programy żyją własnym życiem. Samorządy powiatowe i gminne, które otrzymały od Mazowsza pieniądze, są już po przetargach, realizują swoje projekty i potrzebują bądź zmian w tego typu zadaniach, bądź wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
1: Ponadto radni województwa przyjęli uchwałę, która zakłada możliwość ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy w przypadkach, gdy konkretne osoby stwarzają nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka.
3: Warto wiedzieć.
1: W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu ProAct SME. Partnerzy projektu, przedstawiciele administracji i eksperci spotkali się, aby podzielić się rezultatami inicjatywy. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak sztuczna inteligencja może wspierać stworzenie bardziej inteligentnych i proaktywnych usług. Mówi Sylwia Sztark z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
6: Projekt dotyczy zastosowania nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europa, co oznacza, że województwo mazowieckie jest jednym z partnerów tego projektu razem z innymi regionami Europy.
1: Mazowsze na tle innych regionów europejskich nie ma czego się wstydzić w dziedzinie nowoczesnych technologii, dodaje Sylwia Sztark.
6: Stajemy w zupełności od innych krajów europejskich, a te usługi, które w tej chwili już dysponujemy na tym poziomie krajowym, są zdecydowanie wyprzedzające wręcz kraje zachodnie.
1: Warszawa była ostatnim miejscem spotkania w ramach projektu. Wcześniej konferencje odbyły się w innych urzędach europejskich stolic.
3: Co w naszym regionie?
1: Ta impreza pokazuje, jak rozwija się region dzięki środkom z Unii Europejskiej. Forum Rozwoju Mazowsza to największe i jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych rozwojowi regionów i roli środków europejskich. Od 2010 roku pokazuje, jak decyzje i inwestycje przekładają się na konkretne zmiany, widoczne w przestrzeni miast, jakości usług i codziennym życiu mieszkańców. Na forum zaprasza marszałek Adam Struzik.
4: To jest spotkanie, które służy po pierwsze podsumowaniu tego, co udało nam się dzięki członkostwu w Unii Europejskiej zrobić, zrealizować w sensie naszego rozwoju, ale to też dobry moment, żeby porozmawiać o nowej perspektywie Unii Europejskiej, o nowym budżecie, bo to będą naprawdę duże wyzwania.
1: Wydarzenie odbędzie się 6 października na stadionie Legii Warszawa.
3: Czy wiesz, że...
1: Za nami kolejna edycja Praktyku Marszałka. Urząd Marszałkowski organizuje wakacyjne praktyki od 2015 roku. To doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, mówi zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadry i Płac Wiesława Miecznikowska.
7: 500 osób do nas aplikowało na 50 miejsc, więc naprawdę stajemy się bardzo ciekawym miejscem, gdzie studenci nie tylko mogą dostać pieniążki za swoją pracę, ale też popracować w bardzo przyjaznych warunkach.
1: Jak przyznaje jeden z praktykantów, Jakub Gaćkowski, praca w urzędzie jest przyjemna i można wiele się nauczyć.
8: Bardzo podobnie.

0: Dały mi się te praktyki. Dużo zyskałem kompetencji miękkich, czyli współpracy w zespole. Dowiedziałem się, jak duża organizacja taka jak urząd w ogóle działa i jak funkcjonuje. Poznałem wielu znakomitych ludzi.
1: W dotychczasowych 10 edycjach programu Praktyki u Marszałka wzięło udział 668 praktykantów.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Reklama.
4: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy.
5: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
6: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Co na obiad?
4: Co jemy na obiad?
5: Mamo, a co na obiad?
0: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ulga dla kierowców, ceny paliw spadną ponad złotówkę na litrze. Nie trzymajcie się żadnych zasad, miał polecić dowódcom Putin. Nieco ponad 6 lat więzienia za pobicie żony i zostawienie jej na mrozie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około 20 zł, 30 groszy na litrze. O ile dokładnie mówi analityk Daniel Czyżewski.
3: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie 10 zł, 20 zł na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej złoty, 30 zł, 40 zł w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy. Oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
2: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku. Ukraina wzmacnia sieć przed zimą i spodziewanymi zmasowanymi atakami Rosji na energetykę. Eksperci oceniają, że przygotowanie obiektów jest lepsze niż w poprzednich latach, ale by bronić się przed oczekiwanymi masowymi uderzeniami zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Tymczasem Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Władimir Zełenski w rozmowie z Financial Timesem. W te głosy wsłuchuje się Tomas Orchowski.
4: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO, liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
5: My nikomu nie ugrażamy.
4: Nikomu nie grozimy. Nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
2: Jest wyrok sądu dla męża, który zostawił żonę na mrozie, a wcześniej dotkliwie ją pobił. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Michała M. na 6 lat i 1 miesiąc więzienia. Do tej rodzinnej tragedii doszło w lutym ubiegłego roku w gminie Trzódnik Duży na Lubelszczyźnie. Kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura oskarżyła 48-letniego wówczas mężczyznę o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wyrok jest nieprawomocny. Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastrębską. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
6: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastrębską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
2: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.

0: Reklama. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry Państwo. Nazywam się Organiścia Krystyna. Dzisiaj przedstawię na obiad żur na zakwasie żytnim. Do tego jest potrzebna kiełbasa biała surowa, boczek wędzony, kiełbasa wędzona, zakwas żytni, cebulka, warzywa, marchewka, seler, pietruszka. Może być kwas z kiszonej kapusty i chrzan. Następnie białą kiełbaskę parzymy z dodatkiem liścia laurowego, ziela angielskiego, soli, pieprzu i warzywami startymi na tarce jarzynowej. Wyjmujemy kiełbaskę białą z wrzątku, obieramy, kroimy w plasterki lub jak ktoś inaczej lubi. Przygotowano wcześniej przesmażoną kiełbasę wędzoną z boczkiem wraz z cebulą oddajemy do wywaru. Zakwas żytni hartujemy wywarem i wszystko gotujemy, doprawiamy do smaku. Ten żur jest wyśmienity i w słoiki może być w lodówce zakręcony, zawekowany, stać do 2 tygodni i na obiad, na kolację i na różne uroczystości. Żurek też robimy na różne festyny, schodzi na festiwal smaków. Nawet zajęliśmy któreś tam miejsce, 4. w tym roku. Także polecamy nasz żur osiekowski z koła gospodyń. Każdy coś dorzucił do tego. Jeden pietruszkę, drugie marchewkę, trzeci kwas z kapusty, a na końcu ich chrzan. I tak jest wyrazisty smak. I życzę smacznego.
4: Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ceny paliw znów niżej. Pytamy, na jak długo? Mamy miesiąc świadomości raka piersi. Warto się badać. Mecz prawdy dziś wieczorem na Narodowym. Polska zagra z Rumunią. Dorota Wardecka, dzień dobry. Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent wieczorem ogłosił decyzję o podpisaniu rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. A zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnamy wizję 10 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl. Ale co będzie dalej?
3: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
2: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba się regularnie badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Więcej o tym Agnieszka Wenarska.
4: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
5: My zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
4: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza, ginekologa.
2: Wnioski o dofinansowanie przydomowych magazynów energii będzie można składać od 20 października. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły takie urządzenie po 1 listopada zeszłego roku. Maksymalnie dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Na cały program Ministerstwo Klimatu przeznaczyło 1 mld złotych, a wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Rumunią, czyli w teorii z najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
6: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel, jaki jest to ten mecz, to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
2: Początek spotkania o 20:45. A jutro centrum Warszawy opanują biegacze. W południe z Myśliwieckiej wystartuje bieg Biegnij Warszawo oraz towarzyszące mu wydarzenie Maszeruje, kibicuje. Od samego rana zamknięte będą mosty Poniatowskiego i Świętokrzyski oraz ulice w Śródmieściu. Autobusy pojadą objazdami, ruch wróci do normy mniej więcej po godzinie 18:00.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Znów będziemy tankować taniej, rządowa ustawa podpisana. Nadal nie ma przełomu w sprawie wiz dla Rosjan. Babciowe obchodzi swoje drugie urodziny. Pytamy, czy jest potrzebne. Dorota Werdycka. Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z szóstką z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw. Mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
3: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia.
2: Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
4: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
2: Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie. Brak przełomu w sprawie ograniczenia unijnych wiz dla Rosjan. Debatuje nad tym Unia Europejska. Chodzi o ograniczenie wiz turystycznych dla Rosjan, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla żołnierzy, ale też ograniczenia dla dyplomatów rosyjskich w poruszaniu się już między krajami wspólnoty. Grupa krajów, która chce tego rozwiązania, powiększa się, mówi wiceminister Maciej Duszczyk.
5: Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to osoby, tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
2: I sprawa trafi na unijny szczyt w połowie tego miesiąca do decyzji szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami i nie tylko, rozmawiał nasz reporter.
6: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
7: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
2: Na zaświadczenia korzysta 670 tysięcy osób.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Twój remont. Nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, dr Michał Dzimira. Dzisiaj kolejny odcinek poświęcony wydarzeniom związanym z najazdem bolszewickim na tereny pomorskie, również i na tereny naszej gminy i miasta Lidzbark. W atmosferze zagrożenia bolszewickiego nie zapomniano o plebiscycie na Warmii, Mazurach i Powiślu. Mieszkańcy Lidzbarka z niecierpliwością czekali na jego wynik, gdyż wielu z nich zaangażowało się czynnie, wspierając dążenia Polaków z terenów plebiscytowych. Niestety 11 lipca 1920 roku Polska plebiscyt przegrała. Nie była to dobra wiadomość dla mieszkańców ziemi lidzbarskiej. Tymczasem w Lidzbarku już w miesiącach wiosennych zaczęła kształtować się Straż Obywatelska, do której ochotniczo wstąpiło 312 osób z miasta i okolicy. Lidzbarską Straż Obywatelską organizował Komitet Obywatelski składający się z komisarycznego burmistrza Leona Plucińskiego, Adama Ziemskiego, Leonarda Ettera, Władysława Żuchowskiego i Józefa Powałowskiego. Komendantem Straży Obywatelskiej był kupiec Józef Powałowski, a jego zastępcą prywatny sekretarz Leonard Etter. Zadaniem Straży Obywatelskiej było utrzymanie porządku w mieście i okolicy. Strzegli oni także linii komunikacyjnych i uczestniczyli w zbieraniu broni. Werbowano również ochotników do Wojska Polskiego i wysyłano ich do pułków stacjonujących w Toruniu i Grudziądzu. Kilka takich ochotniczych oddziałów Straż Obywatelska wysłała wówczas przeciwko bolszewikom. Pewna ich część wróciła jednak do Lidzbarka. Z nich udało się stworzyć jedną kompanię zbrojną liczącą 120 ludzi. W Lidzbarku w organizacji tej służyli robotnicy, rzemieślnicy, kupcy, urzędnicy i ziemianie. Jednym z ochotników był wspomniany Antoni Miller, który służył w 7. Pułku Saperów w Poznaniu i walczył na froncie bolszewickim. W obliczu zagrożenia bolszewickiego mieszkańcy Lidzbarka oddawali też zapasy złota i srebra dla Skarbu Państwa Polskiego. Trzeba również dodać, że ludność ziemi lidzbarskiej zbierała dla wojsk polskich walczących z bolszewikami żywność i inne produkty. Wszystko to wysyłano na front. W dniu 20 lipca 1920 roku na podstawie dekretu Rady Obrony Państwa przystąpiono do organizowania w województwie pomorskim Zachodniej Straży Obywatelskiej. Komendantem wojewódzkim został prezes Zarządu Wojewódzkiego NPR Wojciech Pawlak. Z chwilą wkroczenia bolszewików na rdzenne ziemie polskie wielu ludzi ewakuowało się w kierunku zachodnim za Wisłę. Uchodźcy ci znaleźli schronienie w województwach poznańskim i pomorskim. Przez Lidzbark przemieszczali się ludzie szukający schronienia przed Armią Czerwoną. Uciekając przed bolszewikami w kierunku zachodnim, w Brodnicy zatrzymało się 269 ludzi. Byli wśród nich też mieszkańcy Lidzbarka i okolic. Tymczasem pod koniec lipca 1920 roku lidzbarska kompania w sile 120 ludzi pod dowództwem Józefa Powałowskiego została przyłączona do grupy operacyjnej pułkownika Eugeniusza Habicha stacjonującego w Działdowie. Zadaniem tej grupy było za wszelką cenę nie dopuścić nieprzyjaciela do odcięcia linii kolejowej Warszawa-Gdańsk. Lidzbarzacy mieli utrzymać odcinek Zieluń-Grudki.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Radio 7.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend. Po weekendzie Sejm zajmie się ponownie nocną prohibicją. Z Rumunią dziś wieczorem zagrają biało-czerwoni na Stadionie Narodowym. Dorota Werdecka. Znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny. Dzięki naszej ustawie dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
2: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku. Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, dostał Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż od Rowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskiem. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
4: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i posłanka Joanna Wicha.
5: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzin pod komisji.
4: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
2: Ponad 29 miliardów złotych wyniosło na koniec sierpnia zysk banków. Podał Narodowy Bank Polski. To o ponad 4 miliardy złotych więcej niż na koniec lipca i o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok temu. Przychody banków z tytułu opłat i prowizji sięgnęły ponad 19 miliardów złotych. Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
6: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
2: Mówi obrońca Kacper Poturski, a początek meczu o 20:45.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Janusz Korczak, patronem szkoły w Zawidzu, placówka otrzymała też sztandar. Społeczni liderzy spotkają się w Morawach, gala wolontariatu w gminie Stubsk. Młodzi uczą się reagować na zagrożenia, warsztaty w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Szkoła podstawowa w Zawidzu Kościelnym ma patrona. Wczoraj placówce oficjalnie nadano imię Janusza Korczaka. Szkoła otrzymała również sztandar. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Szymona Stółkowskiego. Następnie odbyła się część oficjalna z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Nowym patronem został Janusz Korczak, lekarz, pedagog, pisarz i jeden z prekursorów działań na rzecz praw dziecka. Jego podejście do wychowania opierało się przede wszystkim na szacunku dla dziecka, jego godności i prawa do własnego zdania. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie szkole sztandaru. Wyhaftowano na nim cztery słowa: Bóg, honor, ojczyzna i nauka. Ludzie, którzy działają na rzecz swoich miejscowości, spotkają się jutro w Morawach. W hali sportowej odbędzie się gala wolontariatu Społeczni Liderzy Mazowsza. Wydarzenie kierowane jest do osób zaangażowanych w życie gminy Stubsk, m.in. członków kół gospodyń wiejskich, strażaków ochotników, stowarzyszeń, fundacji, sołtysów, radnych oraz nieformalnych grup społecznych. W programie znalazły się panele dyskusyjne z ekspertami. Będzie też okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o działalności społecznej. Drugą częścią wydarzenia będzie bal wolontariatu. Do tańca zagra zespół Projekt. Gala wolontariatu Społeczni Liderzy Mazowsza odbędzie się jutro w hali sportowej w Morawach, początek o godzinie 18. Wydarzenie finansowane jest z budżetu obywatelskiego Mazowsza. 238 uczniów weźmie udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia dla dzieci i młodzieży już się rozpoczęły. Uczestnicy uczą się, jak zachować się podczas katastrof naturalnych, awarii infrastruktury czy długotrwałych przerw w dostawach prądu i innych mediów. Poznają również zasady alarmowania i prawidłowego wzywania pomocy. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, uważa burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: 4 spotkania warsztatowe po to, żeby edukacja o tym, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, była powszechna i pozwoliła na to, żeby ci najmłodsi, nasi mieszkańcy mieli jak największą wiedzę, bo to za chwilę od nich będzie zależało dużo, jak ta nasza okolica będzie wyglądać.
2: Zaplanowano 4 spotkania. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się edukacją dla bezpieczeństwa, ratownictwem i przygotowaniem do sytuacji kryzysowych. Oprócz teorii uczniowie biorą udział w ćwiczeniach praktycznych. Warsztaty finansowane są z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak pracuje Urząd Miasta i czym na co dzień zajmuje się burmistrz? Mogli się o tym przekonać podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie, którzy odwiedzili mławski ratusz. Goście spotkali się z burmistrzem Piotrem Jankowskim i jego zastępcą Mariuszem Szczechowiczem. Rozmawiali o realizowanych i planowanych inwestycjach oraz o codziennej pracy miejskiego samorządu. Był też czas na pytania. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie ratusza. Uczestnicy zobaczyli m.in. biuro Rady Miasta, salę konferencyjną, galerię fotografii dawnej Mławy oraz miejsce, w którym prezentowane są tryptyki Drzwi do Mławy. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy poznali też ciekawostki z historii miasta oraz dowiedzieli się, jak wygląda praca urzędników i radnych.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 19 stopni dziś w regionie. Jutro słonecznie i ciepło, bo 21 stopni. W niedzielę o poranku mgły, w ciągu dnia pochmurno i na termometrach 18 stopni. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie wysokie, ale powoli spada. I jeszcze zaproszenie. Jak wygląda codzienność koła gospodyń wiejskich w Olszewie w gminie Żuromin i co sprawia, że mieszkańcom chce się działać razem? O swoim kole, wspólnych inicjatywach, kulinarnych pomysłach i życiu niewielkiej miejscowości opowiedzą członkinie KGW Olszewo, przewodnicząca Katarzyna Bolczak i skarbnik Elżbieta Ruchała. Porozmawiamy o tym, od czego zaczęła się ich wspólna działalność, jak przygotowują się do lokalnych wydarzeń i co najchętniej pojawia się na ich stole. Będzie nie tylko o gotowaniu, ale o współpracy i sposobie na ożywienie swojej miejscowości. Goście Radia 7 dziś po godzinie 16. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. Ceny paliw niższe od jutra do końca roku. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Dorota Werdycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
4: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznej i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatu.
3: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
4: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
3: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysu.
2: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego maksymalnie 7 zł 88 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Za oceanem osiągają one rekordowe poziomy. Reuters donosi, że Amerykanie oczekują od wspólnoty uwolnienia 120 milionów baryłek, czyli ponad 40% awaryjnych zapasów, jakie mają kraje 27. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, to wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
5: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej. Utrzymujemy ścisły kontakt, by uniknąć w tej kwestii jakichkolwiek zaskoczeń.
2: W Stanach jeździ się przede wszystkim na benzynę, ale z oleju napędowego korzystają rolnicy i kierowcy ciężarówek. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków dałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety regularnie się badały.
6: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla panią od wieku 45 lat.
2: Mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Badacze z Finlandii zaobserwowali, że u osób pracujących na wieczorną i nocną zmianę ryzyko wcześniejszego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest o 70% wyższe niż u tych, którzy zaczynają pracę rano.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Glam Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Węzeł przesiadkowy w Działdowie, wykonawca już wybrany. Talenty bez barier, drugi przegląd twórczości w Ciechanowie. 60 uczniów i 20 godzin nauka pływania w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Działdowo przygotowuje się do budowy nowego węzła przesiadkowego. Wykonawca inwestycji został już wyłoniony, a wkrótce ma zostać podpisana umowa. Centrum powstanie w miejscu dawnego dworca PKS przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie dwupoziomowy parking. Obecna liczba miejsc przy dworcu kolejowym jest niewystarczająca, mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
3: Każdy, kto chociaż raz w godzinach takich szczytowych, kiedy pociągi, studenci wracają albo odjeżdżają, pojawił się w okolicach dworca działdowskiego, miał poważny problem z zaparkowaniem i to był dla nas sygnał, że musimy pomyśleć, bo ten parking, który powstał około 8 lat temu, tak naprawdę jest niewystarczający. Cały remont ulicy pokazał nam, że problem nie został rozwiązany.
2: W jednym miejscu mają połączyć się różne środki transportu, kolej, komunikacja miejska, samochody, taksówki i rowery. Powstaną parkingi, miejsca dla rowerów, system informacji pasażerskiej oraz infrastruktura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu miasto kupi też autobus elektryczny. Nowy węzeł ma nie tylko ułatwić podróżowanie, ale również stworzyć możliwości dalszego rozwoju miasta, dodaje burmistrz.
3: Ja wracając z Ministerstwa Sprawiedliwości pociągiem, byłem świadkiem tego, ile osób wysiadało z tego pociągu i takie centrum dzisiaj jest tak mocno potrzebne gospodarczo dla naszego miasta, bo dzisiaj bardzo wiele osób pracuje w systemie hybrydowym, dojeżdżając 2 dni do Warszawy, 3 dni pracując w domu zdalnie. I to jest szansa dla naszego miasta.
2: Cały projekt ma kosztować 13 milionów złotych. Działdowo otrzymało prawie 9 milionów 800 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Warmii i Mazur. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2028 roku. Śpiew, taniec, występy sceniczne i rękodzieło. Jutro w Ciechanowie odbędzie się drugi przegląd twórczości osób z niepełnosprawnościami. Na scenie zaprezentują się artyści, którzy pokażą swoje talenty i zainteresowania. Będzie można również zobaczyć przygotowane przez nich prace i rękodzieło. Nad przeglądem czuwać będą Ania i Jacek z Teatru Wodzireja. Po prezentacjach rozpocznie się część muzyczna. Wystąpią zespoły Crazy Boys i Old Service. Przygotowane zostaną również fotobudka, ścianka fotograficzna i poczęstunek. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Debeściaki, które na co dzień wspiera osoby z niepełnosprawnościami w rozwijaniu zainteresowań, aktywności i samodzielności. Drugi przegląd twórczości osób z niepełnosprawnościami odbędzie się jutro w hali przy ulicy Kraszewskiego 8 w Ciechanowie. Początek o godzinie 15. Wstęp jest bezpłatny. 60 uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z gminy Żuromin bierze udział w zajęciach nauki pływania. Gmina realizuje program ABC Ruchu Pływam Ćwiczę. Każde dziecko weźmie udział w 20 godzinach zajęć. Uczniowie uczą się podstaw pływania, rozwijają sprawność fizyczną i poznają zasady bezpiecznego zachowania w wodzie. Na realizację programu Żuromin otrzymał 18 tysięcy złotych dofinansowania z funduszu zajęć sportowych dla uczniów. Gmina dokłada 4 tysiące złotych z własnego budżetu. I jeszcze sport. Mławianka Mława kontynuuje sezon w trzeciej lidze. Jutro podejmie u siebie Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Duma Zawksza pierwszy raz w tej kampanii wydaje się być w dobrej dyspozycji. 2 zwycięstwa z rzędu w spotkaniach z Ząbkowią Ząbki i CK Troszyn dały nadzieję na powrót do środka tabeli. Świt nie jest jednak rywalem łatwym do pokonania. Zajmuje aktualnie 6. miejsce w klasyfikacji i również nie odniósł porażki w 2 ostatnich kolejkach. Triumf w tym pojedynku pomógłby Mławiance w ucieczce z granicy strefy spadkowej. Początek meczu jutro o 14.30.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 19 stopni dziś w regionie. Jutro słonecznie i ciepło, bo 21 stopni. W niedzielę o poranku mgły, w ciągu dnia pochmurno i na termometrach 18 stopni. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie wysokie, ale powoli spada. I jeszcze zaproszenie. Jak wygląda codzienność koła gospodyń wiejskich w Olszewie w gminie Żuromin i co sprawia, że mieszkańcom chce się działać razem? O swoim kole, wspólnych inicjatywach, kulinarnych pomysłach i życiu niewielkiej miejscowości opowiedzą członkinie KGW Olszewo, przewodnicząca Katarzyna Bolczak i skarbnik Elżbieta Ruchała. Porozmawiamy o tym, od czego zaczęła się ich wspólna działalność, jak przygotowują się do lokalnych wydarzeń i co najchętniej pojawia się na ich stole. Będzie nie tylko o gotowaniu, ale o współpracy i sposobie na ożywienie swojej miejscowości. Goście Radia 7 dziś po godzinie 16. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Zapraszamy wszystkich.

w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.
3: Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Twój remont. Nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Reklama.
2: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Pociągi opóźnione. Niższe ceny paliw wpłyną na inflację, mówi minister energii. Sanatoria tanieją i pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne. Dorota Wardycka. Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii. A w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock. Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
2: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dziś hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami o zabójstwo. Dziś, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
4: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
2: Opowiada Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Pobyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i te komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
5: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii. Na przykład parkingu, tak?
2: Mimo niższych cen to właśnie jesienią i zimą kurasjusze częściej rezygnują z wyjazdów mimo wystawionego skierowania. Na świat przyszły latem w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności Kumak, a teraz wróciły na łono natury. 34 żółwie błotne, które wykluły się z jaj w inkubatorach, zaczynają swoje samodzielne życie na wolności. Wykluły się w sztucznych warunkach, bo jaja zostały złożone w miejscu, w którym planowano prace polowe z użyciem ciężkiego sprzętu. Dlatego jaja zostały przeniesione, a młode żółwie ruszyły w świat. W Polsce żyje od 1000 do 2000 przedstawicieli tego gatunku.

0: Tu Radio 7. Gość Radia 7.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, Adam Ejnik, przy wspólnym stole i dziś przedstawiamy koło gospodyń wiejskich z Olszewa i jest z nami przewodnicząca tego koła i jest zarazem sołtys wioski Katarzyna Bolczak.
3: Dzień dobry bardzo.
2: I jest z nami pani skarbnik koła Elżbieta Ruchała.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Małe miejscowości mają swój rytm, żyją według swoich tradycji, ale przede wszystkim ludzi, którym chce się robić, chce się być razem. Czy mieszkańcy dobrze się znają? Może do pani sołtys skieruję to pytanie, która jest taką szefową trochę.
3: Szefową, no ciężko powiedzieć. Ludzie są różni. Jak to wiadomo, różne charaktery, ale myślę, że bardziej jest taką wioską zgraną, tak? Jednak jest koło gospodyń, tak? Jest straż pożarna też.
2: Ale to koło gospodyń wiejskich, czy nie jednoczy was w jakiś sposób?
3: To tak, to jednoczy, to faktycznie, bo koło gospodyń można powiedzieć, że jest taką energią, sercem, które tętni dla Olszewa.
2: No to bardzo sympatyczne. A proszę powiedzieć, w jakim momencie pojawił się pomysł, żeby założyć tutaj koło gospodyń wiejskich? Kto dał taki impuls?
4: To założyła jeszcze wcześniejsza pani sołtys, Karolina Myślińska, w 2020 w sierpniu. Także niedawno obchodziłyśmy 6 urodziny. No i ona taki dała pomysł i zapisało się kilka kobiet. No i tak jedne się wypisywały, drugie się dopisywały. No i tak na dzień dzisiejszy.
2: A pani od początku była?
4: Ja jestem od początku, tak.
2: A jakie te początki były?
4: To był jeszcze czas pandemii trochę, także musiałyśmy bardziej siedzieć. Nie było wyjazdów, nie było żadnych jarmarków, bo to jeszcze pandemia była.
2: Na telefonach koło?
4: Tak. Nie było tak właśnie można wyjeżdżać.
2: Ciężkie początki.
4: Tak. A później powoli, jeden jarmark, drugi i zaczęłyśmy trochę wyjeżdżać, udzielać się. No i tak się kręci do dziś, już 6. rok.
3: Ale to chyba wszędzie w kołach są wzloty, upadki, zgryzota, pandemia i wszystko po trochu, tak?
2: No właśnie, jedni przychodzą, drudzy odchodzą, może ze świeżą energią. Nie wiem, nigdy nie byłem w kole właśnie. Czekam, aż panie mi powiedzą, jak to tam jest w tych kołach, jak w rodzinie.
3: O, tak jak w rodzinie.
2: A dziś kto tworzy wasze koło? Ile was jest i czy to grupa podobnych osób? Czy spotykacie się? Czy są różne pokolenia? Jak ono wygląda? Kto mi opisze?
4: Jest nas 12 w tej chwili i nie ma ustalonego wieku. Różny jest wiek.
3: Ja jestem najmłodsza.
4: Najmłodsza.
2: Pani tak. Kasia Sołtys jest najmłodsza.
4: Tak,
2: dobrze.
4: Tak. Ale nie mamy wieku. Może być bez
3: ograniczeń.
4: Tam, tak.
3: Więc jeśli ktoś
4: zapraszamy
3: ma chęć
4: wszystkich
3: do działania, to zapraszamy.
2: A trudno jest namówić innych? Bo ile jest kobiet? Dużo jest kobiet w takiej wiosce? Dużo jest chyba, nie?
4: Jest.
2: A tylko 12 osób?
3: Ale tak. Początki koła było, że było
4: 23 chyba
3: osoby.
2: O, to już duża liczba.
3: No, ale powoli wiadomo. No nie każdy też ma czas, ale to nie chodzi o to, żeby tylko przychodzić i na zebrania to i stale spotykać się, gotować, bo nie każdy ma czas, bo są też rzeczy, które mamy na co dzień, inne pracują, ale zostały najlepsze, można powiedzieć, od początku osoby, które się nie wyłamały.
2: Te 12 osób, które teraz jest, to od początku samego były?
4: No może tam nie do końca,
2: nie
4: od samego wszystko od początku.
3: Ale większość.
4: Tak, większość jest od początku.
2: Co zmieniło się w Olszewie od czasu, kiedy powstało to koło? Czy dostrzegacie jakieś zmiany? Czy to koło coś zrobiło dla waszej miejscowości?
3: Próbujemy mieszkańców po prostu zintegrować, tak? Różne, jako sołtys, to też Dzień Dziecka, wiadomo, czy były też pikniki w Olszewie, to po prostu koło cały czas pomaga, udziela się. Kiedykolwiek poprosimy, ja jako sołtys poproszę koło gospodyń o pomoc, to nigdy nie odmówię, tak? Dla dzieci są choinki, czy cokolwiek, no mówię, zawsze koło gospodyń.
2: No ja widzę właśnie, czasami się przejeżdża tamtędy, to tam tętni życie, czy przy tym placu zabaw jakieś imprezki są.
3: Tak.
2: To wy organizujecie?
3: Tak.
2: Ze strażakami czy same?
3: Koło gospodyń i sołtys przede wszystkim.
4: Tak, sama pani sołtys i koło.
2: Która z waszych dotychczasowych inicjatyw, wydarzeń, które organizowałyście, sprawiła wam najwięcej radości? Co wspominacie szczególnie dobrze?
3: Chyba to wygrane w Radzanowie, tak? Bo brałyśmy udział w konkursie Bitwa
2: opowiadać.
3: Regionów i wtedy zajęłyśmy pierwsze miejsce. Później musiałyśmy kolejny etap. Pojechałyśmy wtedy do Sokołowa Podlaskiego.
2: No. Przygoda?
3: Przygoda, tak. Można tak powiedzieć.
4: Tak.
3: Ze szczęścia to łzy były, tak aż...
2: A na czym polegała ta bitwa regionów? Bo tam i różne konkurencje.
3: Trzeba danie było zrobić konkursowe. Wtedy miałyśmy...
4: Dziczyzna na placku ziemniaczanym. No i tym wygrałyśmy właśnie. No. Pierwsze miejsce. No i tam były finansowo 2000.
3: Tak, tak, za było? Pierwsze miejsce.
4: No i dalszy etap było w Sokołowie Podlaskim. Tam już tak nie poszło nam. Ale przygoda była, bo
2: wyjechałyśmy. No wiadomo, że no, czym wyżej, tym trudniej. Tak. Nie ma co się oszukiwać. Koło gospodyń wiejskich to nazwa, która może trochę mylić, bo działalność takich organizacji dawno wyszła poza gotowanie. Czym zajmujecie się poza kuchnią?
3: Też choinki. Udzielamy się na przykład poza Olszewem, tak? Bo na przykład na Dniach Żuromina jesteśmy, w tym roku byliśmy dwa razy w sierpcu w Skansenie, tak, na żniwach i wykopkach.
2: Udane wyjazdy?
3: Tak, jak najbardziej.
2: Zadowolony jesteście? Tak. Całe koło tam bierze udział w tym?
4: Tak. Wszystkie przygotowujemy posiłki, różne dania i jak tylko jest taka możliwość, to jeździmy.
2: Co najlepiej wychodzi gospodyniom z Olszewa? Jest coś, czym możecie pochwalić się przed innymi kołami?
4: No jeżeli chodzi o jarmarki, jak jeździmy, no to chyba tak
3: wypieki
4: najbardziej to u nas ciasta.
2: Tak?
4: Najbardziej.
3: Tak.
4: Tego przyrządzamy bardzo dużą ilość i różne rodzaje. Taką chyba specjalnością naszą to makowiec. Bardziej. No chleb mamy swojski, też mamy i żurek jako z takich pikantniejszych dań, ale jednak te makowce chyba najbardziej takie są świąteczne i przez nas takie, nie wiem, najbardziej chyba znani jesteśmy pod względem makowców.
3: Ale mówię, mamy po prostu też, jak na przykład stoimy na jarmarkach, czy Bożonarodzeniowym, czy Wielkanocnym, to mamy już, tak można powiedzieć, całych smakoszy i fanów, tak?
2: Fan klub KGW Olszewo, tak?
3: Tak.
2: A proszę powiedzieć, oprócz makowca, jakie ciasta? Nazwy?
4: Nazwy, orzechowiec, miodownik,
3: różnego rodzaju serniki, jakaś balladyna.
4: Jabłeczniki, szarlotki.
3: I ciasto na wypasie, o.
4: Tak, no różne. My mamy ponad 20 rodzajów.
3: A jeszcze jak coś znajdziemy w internecie, coś nam się spodoba, to na pewno wypróbujemy i na jarmarku się znajdzie.
2: No pewnie naszym słuchaczom teraz ślinianki zaczęły pracować. Skąd pochodzą te wasze przepisy? Bo wiadomo, że mówiła pani, że czasami gdzieś się w internecie znajdzie, ale czy są jakieś przepisy wasze, olszewskie, z domów, od babci?
4: To tak niektóre można powiedzieć tak. Któraś tam z dziewczyn ma jakiś swój dawny przepis. No w większości wiadomo, teraz ten czas internetu, no to dużo z tego internetu, ale mamy takie właśnie, mama, babcia robiła, gdzieś tam ten przepis został z dawien dawna i tak go trochę czasami można udoskonalić, ulepszyć i zrobić taką naszą wersję.
3: Tak jak u mnie teściowa na przykład, to teściowa na przykład zawsze jak czarninę mamy, to ona już gotuje, bo ona to jest już przepis od mojego męża babci, tak? To już jest przepis taki...
4: Pokoleniowy.
2: Czarnina.
3: Tak.
2: Jest ona jakaś szczególna?
3: A to już sekret, to się nie...
2: Aha, ale co do niej? Szare kluski, czy...
3: Tak, szare kluski to przede wszystkim.
2: I tak na słodko bardziej, czy...
3: Słodko-kwaśno.
2: Uwielbiają w domu?
3: No, uwielbiają.
4: I nie tylko.
3: Ale nie tylko, bo mówię, miałyśmy też skansenie na żniwach i czarnina też poszła.
2: No jestem bardzo ciekawy, bo to takie trochę kontrowersyjne danie, nie wszyscy je lubią, prawda? Jak wygląda sprzedaż takiego dania na takiego różnego rodzaju festynach?
3: Jeśli chodzi tak jak na przykład o czarninę, no to mamy albo zawekowano w słoiczkach, lub po prostu porcje, tak, miseczki, tak.
2: I ludzie wiedzą, co jedzą.
3: Tak, wiedzą, co jedzą.
2: Nie mówi im nic, że to zupa z czekolady.
3: Nie mówi.
2: Takie spotkałem, takie właśnie wytwory.
3: No tak, bo jak ktoś, jakby nie było czarnina i ktoś powie, że to krew gotowana, no to tak trochę krzywi nosa.
2: No właśnie. Macie jakieś sposoby, żeby do waszego koła przyszły nowe osoby, młode osoby? Pani jest w tym momencie najmłodsza. Czy pociąga pani za sobą jeszcze jakieś dziewczyny?
3: No chciałabym pociągnąć młodsze pokolenie, tak, i młodsze dziewczyny, no bo wystarczą chęci do działania. No nie musi nikt być kucharzem, tak, gotować, ale może po prostu z nami razem działać.
2: A jak można ich zachęcić tutaj? Może słuchają nas w tym momencie. Jak na tych wyjazdach jest? Bo to też sporo wyjazdów.
4: No jest miło, jest właśnie sympatycznie, śmiesznie. No jak to na wyjeździe.
3: Bo to nie chodzi tylko o to, że praca, ale też spotkania, śmiech, tak
4: jest wesoło, można porozmawiać. I
3: przede wszystkim zintegrować się.
2: Czyli warto razem działać?
4: Tak.
2: Jakie najbliższe plany ma koło gospodyń wiejskich z Olszewa?
3: Najbliższe pane na pewno, żeby przetrwało wszystkie burze i trwało jak najdłużej, tak?
2: Jaki wiersz? No. Trzeba to zapisać, żeby przetrwało wszystkie burze i trwało jak najdłużej.
3: Tak.
2: I chyba to będzie dobre zakończenie, co? Naszej rozmowy. Takim właśnie wierszykiem pani Kasi. Szanowni Państwo, słuchaliśmy Koła Gospodyń Wiejskich w Olszewie. Naszymi gośćmi były pani sołtys Katarzyna Bolczak i pani skarbnik Koła Elżbieta Ruchała. Bardzo panią dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś drugi dzień października. W 1837 roku urodzony w Chmielewie w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim Tomasz Chmielewski został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. W 1926 roku Józef Piłsudski został premierem. Jest honorowym obywatelem Ciechanowa.
3: Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słupkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie.
2: W 1971 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim aktor Jerzy Bończak zadebiutował w teatrze, występując na scenie teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
4: Zawsze o tym myślę, jak rano wstaję. O, to jeszcze wstaje? Zeskakuje z łóżka, wszystko jest okej?
2: W 1993 roku Glinojeck otrzymał prawa miejskie. W 2016 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu Belfer. W rolę Marty Mirskiej wcieliła się urodzona w Nowym Mieście Lubawskim Katarzyna Dąbrowska, a w rolę Maćka Dąbrowy urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Józef Pawłowski.
5: Zapoznaliście się już z waszym nowym polonistą?
6: A może była sobą właśnie wtedy, gdy mówiła rzeczy, które były jak skaczący mi po głowie dresierz.
2: W 2020 roku na budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie została odsłonięta tablica upamiętniająca Mieczysława Kurzypińskiego, drużynowego pierwszej drużyny harcerskiej w mieście. W 2021 roku urodzony w Mławie Sylwester Wardęga stoczył drugi pojedynek dla Federacji Fame MMA w dyscyplinie bokserskiej w zestawieniu z Danielem Danym Ferrerim. Wardęga przegrał przez niezdolność do kontynuowania walki po drugiej rundzie.
7: Coś chyba z psychiką jest nie tak, jeśli chodzi o te walki. Chyba czas kończyć. Nie wiem, co jest ze mną.
2: Urodzili się. W 1878 roku w Żurominie Stanisław Okulicz, starosta i sędzia Najwyższego Trybunału Administracyjnego w okresie II Rzeczypospolitej. W 1892 roku Franciszek Dudziński, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, dowodził obroną w bitwie pod Mławą. W 1897 roku ksiądz Adam Wilkowski posługiwał m.in. jako wikariusz w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Winnicy. Zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Zoldał w Działdowie. W 1969 roku w Ciechanowie Joanna Wasilewska, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce, dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
8: Mamy nadzieję, że wystawa przyciągnie samą urodą eksponatów.
2: W 1975 roku Ludwik Rakowski, polityk, samorządowiec, wicemarszałek województwa mazowieckiego, przewodniczący Sejmiku województwa mazowieckiego.
9: Musielibyśmy wyciąć dosłownie kilka drzew, których po prostu nie ma jak ominąć.
2: Zmarli w 1863 roku Jan Marcel Gutkowski, pochodzący z okolic Raciąża w powiecie płońskim, duchowny rzymskokatolicki, dominikanin, scholastyk kapituły katedralnej płockiej, kapelan wojsk napoleońskich, naczelny kapelan Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego. Za krytykę powstania listopadowego i konflikt z władzami carskimi został aresztowany i wywieziony w głąb Rosji. Tam zmuszono go do zrzeczenia się władzy biskupiej, wrócił z wygnania i osiadł w klasztorze franciszkanów we Lwowie. W 1946 roku Ignacy Mościcki, chemik, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, był naukowcem i wynalazcą, jednym z współtwórców polskiego przemysłu chemicznego. Urodził się w Mierzanowie w gminie Gruduszk w powiecie ciechanowskim.
10: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mężowie stanu.
11: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum Handlowe MMG Ciechanów. Briu, Centrum Handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy!
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ksiądz Stalker z Małopolski trafi do tymczasowego aresztu. We Francji wciąż protestują licealiści, 400 szkół zamkniętych. Dziś wieczorem Polska podejmie Rumunię na Stadionie Narodowym. Dorota Wertycka. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szczegóły zna Marcin Starzec.
3: Śledczy ustalili, że ksiądz śledził pokrzywdzonego, fotografował go i nagrywał z ukrycia blisko przez pół roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
4: Wysyłał wiadomości tekstowe, również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co w tym czasie robi. Śledził go w miejscach publicznych, wykonując zdjęcia pokrzywdzonego i nagrywając filmy.
3: Jak udało mi się ustalić, pokrzywdzony to nastolatek, którego ksiądz uczył religii. Do tego miała ich łączyć bliższa relacja. I gdy chłopak chciał ją zakończyć, ksiądz nie chciał się z tym pogodzić. Szantażował go ujawnieniem informacji z życia prywatnego i pisał do jego znajomych, zniesławiając go.
2: Areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Sąd w Elblągu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 46-latka podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną cieszą przy przyłączu gazowym budynku jednej z elbląskich firm. Grzegorz H. jest podejrzany o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. 400 liceów jest zamkniętych przez władze. Liczne zajęcia prowadzone są zdalnie. Trwają też blokady szkół. Tak wygląda kolejny dzień protestów we Francji. Licealiści domagają się większych nakładów finansowych na szkoły. Zwracają też uwagę na braki kadrowe i przeładowany program nauczania. W 55 liceach doszło do aktów przemocy, starć oraz aktów wandalizmu. Ruch objął ponad 1/4 francuskich szkół średnich i około 30 uniwersytetów. Złota piękna jesień za oknami, ale uwaga, niech to nie zwiedzie planujących weekend. W Tatrach w wyższych partiach gór zagościła już zima. Może być bardzo niebezpiecznie.
5: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy hali gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
2: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk MGW. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Mowa o kasku, rakach i czekanie. To ma być pojedynek dwóch drużyn, które zranione są w tym sezonie brakiem awansu na mundial i zaliczyły kiepski początek Ligi Narodów. Tak o meczu mówią szkoleniowcy. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Rumunię. Błażej Kulesza.
6: Część kibiców i dziennikarzy mówi wprost, że będzie to mecz o pozostanie na ławce trenerskiej dla obu szkoleniowców. Legenda rumuńskiej piłki i selekcjoner tej drużyny Gheorghe Hagi, pytany o Polaków, obawia się tylko jednego zawodnika.
7: Lewy
6: i jeszcze raz lewy. Na razie Hagi pozostaje pod ostrzałem rumuńskiej prasy, która zarzuca trenerowi chaos na boisku i utratę w dwóch meczach Ligi Narodów aż 6 bramek.
2: A pierwszy gwizdek dziś o 20:45.

0: Ślub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Janusz Korczak, patronem szkoły w Zawidzu, placówka otrzymała też sztandar. Społeczni liderzy spotkają się w Morawach, gala wolontariatu w gminie Stubsk. Młodzi uczą się reagować na zagrożenia, warsztaty w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Szkoła podstawowa w Zawidzu Kościelnym ma patrona. Wczoraj placówce oficjalnie nadano imię Janusza Korczaka. Szkoła otrzymała również sztandar. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Szymona Stółkowskiego. Następnie odbyła się część oficjalna z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Nowym patronem został Janusz Korczak, lekarz, pedagog, pisarz i jeden z prekursorów działań na rzecz praw dziecka. Jego podejście do wychowania opierało się przede wszystkim na szacunku dla dziecka, jego godności i prawa do własnego zdania. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie szkole sztandaru. Wyhaftowano na nim cztery słowa: Bóg, honor, ojczyzna i nauka. Ludzie, którzy działają na rzecz swoich miejscowości, spotkają się jutro w Morawach. W hali sportowej odbędzie się gala wolontariatu Społeczni Liderzy Mazowsza. Wydarzenie kierowane jest do osób zaangażowanych w życie gminy Stubsk, m.in. członków kół gospodyń wiejskich, strażaków ochotników, stowarzyszeń, fundacji, sołtysów, radnych oraz nieformalnych grup społecznych. W programie znalazły się panele dyskusyjne z ekspertami. Będzie też okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o działalności społecznej. Drugą częścią wydarzenia będzie bal wolontariatu. Do tańca zagra zespół Projekt. Gala wolontariatu Społeczni Liderzy Mazowsza odbędzie się jutro w hali sportowej w Morawach, początek o godzinie 18. Wydarzenie finansowane jest z budżetu obywatelskiego Mazowsza. 238 uczniów weźmie udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia dla dzieci i młodzieży już się rozpoczęły. Uczestnicy uczą się, jak zachować się podczas katastrof naturalnych, awarii infrastruktury czy długotrwałych przerw w dostawach prądu i innych mediów. Poznają również zasady alarmowania i prawidłowego wzywania pomocy. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, uważa burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: 4 spotkania warsztatowe po to, żeby edukacja o tym, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, była powszechna i pozwoliła na to, żeby ci najmłodsi, nasi mieszkańcy mieli jak największą wiedzę, bo to za chwilę od nich będzie zależało dużo, jak ta nasza okolica będzie wyglądać.
2: Zaplanowano 4 spotkania. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się edukacją dla bezpieczeństwa, ratownictwem i przygotowaniem do sytuacji kryzysowych. Oprócz teorii uczniowie biorą udział w ćwiczeniach praktycznych. Warsztaty finansowane są z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak pracuje Urząd Miasta i czym na co dzień zajmuje się burmistrz? Mogli się o tym przekonać podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie, którzy odwiedzili mławski ratusz. Goście spotkali się z burmistrzem Piotrem Jankowskim i jego zastępcą Mariuszem Szczechowiczem. Rozmawiali o realizowanych i planowanych inwestycjach oraz o codziennej pracy miejskiego samorządu. Był też czas na pytania. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie ratusza. Uczestnicy zobaczyli m.in. biuro Rady Miasta, salę konferencyjną, galerię fotografii dawnej Mławy oraz miejsce, w którym prezentowane są tryptyki Drzwi do Mławy. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy poznali też ciekawostki z historii miasta oraz dowiedzieli się, jak wygląda praca urzędników i radnych.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Planujesz ślub? Koniecznie odwiedź targi ślubne w salonie Briu w Ciechanowie. Od 1 do 3 października aż do 40% rabatu na obrączki, pierścionki zaręczynowe i biżuterię ślubną. Targi ślubne w salonie Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Briu. Centrum handlowe MMG Ciechanów. Zapraszamy.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żuromi. Minie przy Wyzwolenia 40.

0: tu Radio 7. Radio
1: 7. Reklama.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Od jutra paliwo będzie tańsze, rząd przywraca regulację cen. Będzie też nowa ustawa, która ma ułatwić inwestycje wojskowe w Polsce. A na Oktoberfest nie trzeba wcale wybierać się do Niemiec. Można do Szczecina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już jutro benzyna będzie tańsza. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za 95 zapłacimy 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
2: To największy program osłonowy w Europie. Będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
4: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
2: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje, a także dotyczy sytuacji zarządzania kryzysowego. Po kilku godzinach utrudnień wrócił ruch pociągów między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Ruch był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez pociąg szybkiej kolei miejskiej. Tysiące osób wyszły na ulice Madrytu, domagają się większej ochrony dla osób wynajmujących mieszkania. Protest odbywa się tuż przed ważnym głosowaniem w hiszpańskim parlamencie nad zmianami w prawie mieszkaniowym. Nowe przepisy mają m.in. utrudnić eksmisję i przedłużać umowy najmu. Wynik głosowania jest niepewny, a stawką może być nawet decyzja o przedterminowych wyborach. Protesty wybuchły po głośnej eksmisji 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała 70 lat. Młodzi ludzie okupują plac Puerta del Sol w Madrycie, rozłożyli tam setki namiotów. Pisarz Szczepan Twardoch odebrał w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę wydawniczą Ambasador Nowej Europy za powieść Null. Autor nazwał ją kluczową w swoim dorobku, a jury w werdykcie było zgodne. To jedna z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat i zarazem wyjątkowy literacki zapis doświadczenia wojny w Ukrainie. Uhonorowany w Gdańsku został także wydawca, wydawnictwo Marginesy. Oktoberfest nie tylko w Niemczech, ale i w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś na Oktoberfeście spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, bo właściciele browarów będą opowiadać, jak hobby przekuć w biznes.
5: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
2: Impreza w Szczecinie potrwa do końca weekendu.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geo 7-6, 6-7, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 27 minut. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26 w rankingu ATP Karen Khachanov. Rosjanin wygrał ich jedyny dotychczasowy pojedynek, który odbył się prawie 7 lat temu w Wiedniu. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze przegrały i Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Finalistka Rolanda Garrosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastremską, a mecz śledził Błażej Kulesza.
7: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastremską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po 2. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1. Tym samym marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA Polka będzie musiała odłożyć na przyszłość.
6: A Magdalena Fręk także w drugiej rundzie przegrała w Pekinie z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis zrezygnował ze startu w hali w zbliżającym się 2027 roku, aby lepiej przygotować się do pozostałej części sezonu. Podejmuję tę decyzję, aby dać mojemu organizmowi czas na regenerację, dlatego też nie zamierzam wystąpić w halowych Mistrzostwach Europy w marcu w Walencji, napisał Szwed w mediach społecznościowych. Najważniejszą imprezą dla lekkoatletów będą w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Pekinie, które odbędą się w połowie września.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, dr Michał Dzimira. Dzisiaj kolejny odcinek poświęcony wydarzeniom związanym z najazdem bolszewickim na tereny pomorskie, również i na tereny naszej gminy i miasta Lidzbark. W atmosferze zagrożenia bolszewickiego nie zapomniano o plebiscycie na Warmii, Mazurach i Powiślu. Mieszkańcy Lidzbarka z niecierpliwością czekali na jego wynik, gdyż wielu z nich zaangażowało się czynnie, wspierając dążenia Polaków z terenów plebiscytowych. Niestety 11 lipca 1920 roku Polska plebiscyt przegrała. Nie była to dobra wiadomość dla mieszkańców ziemi lidzbarskiej. Tymczasem w Lidzbarku już w miesiącach wiosennych zaczęła kształtować się Straż Obywatelska, do której ochotniczo wstąpiło 312 osób z miasta i okolicy. Lidzbarską Straż Obywatelską organizował Komitet Obywatelski składający się z komisarycznego burmistrza Leona Plucińskiego, Adama Ziemskiego, Leonarda Ettera, Władysława Żuchowskiego i Józefa Powałowskiego. Komendantem Straży Obywatelskiej był kupiec Józef Powałowski, a jego zastępcą prywatny sekretarz Leonard Etter. Zadaniem Straży Obywatelskiej było utrzymanie porządku w mieście i okolicy. Strzegli oni także linii komunikacyjnych i uczestniczyli w zbieraniu broni. Werbowano również ochotników do Wojska Polskiego i wysyłano ich do pułków stacjonujących w Toruniu i Grudziądzu. Kilka takich ochotniczych oddziałów Straż Obywatelska wysłała wówczas przeciwko bolszewikom. Pewna ich część wróciła jednak do Lidzbarka. Z nich udało się stworzyć jedną kompanię zbrojną liczącą 120 ludzi. W Lidzbarku w organizacji tej służyli robotnicy, rzemieślnicy, kupcy, urzędnicy i ziemianie. Jednym z ochotników był wspomniany Antoni Miller, który służył w 7. Pułku Saperów w Poznaniu i walczył na froncie bolszewickim. W obliczu zagrożenia bolszewickiego mieszkańcy Lidzbarka oddawali też zapasy złota i srebra dla Skarbu Państwa Polskiego. Trzeba również dodać, że ludność ziemi lidzbarskiej zbierała dla wojsk polskich walczących z bolszewikami żywność i inne produkty. Wszystko to wysyłano na front. W dniu 20 lipca 1920 roku na podstawie dekretu Rady Obrony Państwa przystąpiono do organizowania w województwie pomorskim Zachodniej Straży Obywatelskiej. Komendantem wojewódzkim został prezes zarządu wojewódzkiego NPR Wojciech Pawlak. Z chwilą wkroczenia bolszewików na rdzenne ziemie polskie wielu ludzi ewakuowało się w kierunku zachodnim za Wisłę. Uchodźcy ci znaleźli schronienie w województwach poznańskim i pomorskim. Przez Lidzbark przemieszczali się ludzie szukający schronienia przed Armią Czerwoną. Uciekając przed bolszewikami w kierunku zachodnim, w Brodnicy zatrzymało się 269 ludzi. Byli wśród nich też mieszkańcy Lidzbarka i okolic. Tymczasem pod koniec lipca 1920 roku lidzbarska kompania w sile 120 ludzi pod dowództwem Józefa Powałowskiego została przyłączona do grupy operacyjnej pułkownika Eugeniusza Habicha stacjonującego w Działdowie. Zadaniem tej grupy było za wszelką cenę nie dopuścić nieprzyjaciela do odcięcia linii kolejowej Warszawa-Gdańsk. Lidzbarzacy mieli utrzymać odcinek Zieluń-Grudki.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com. Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 16,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 3 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Węzeł przesiadkowy w Działdowie, wykonawca już wybrany. Talenty bez barier, drugi przegląd twórczości w Ciechanowie. 60 uczniów i 20 godzin. Nauka pływania w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Działdowo przygotowuje się do budowy nowego węzła przesiadkowego. Wykonawca inwestycji został już wyłoniony, a wkrótce ma zostać podpisana umowa. Centrum powstanie w miejscu dawnego dworca PKS przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie dwupoziomowy parking. Obecna liczba miejsc przy dworcu kolejowym jest niewystarczająca, mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
3: Każdy, kto chociaż raz w godzinach takich szczytowych, kiedy pociągi, studenci wracają albo odjeżdżają, pojawił się w okolicach dworca działdowskiego, miał poważny problem z zaparkowaniem i to był dla nas sygnał, że musimy pomyśleć, bo ten parking, który powstał około 8 lat temu, tak naprawdę jest niewystarczający. Cały remont ulicy pokazał nam, że problem nie został rozwiązany.
2: W jednym miejscu mają połączyć się różne środki transportu, kolej, komunikacja miejska, samochody, taksówki i rowery. Powstaną parkingi, miejsca dla rowerów, system informacji pasażerskiej oraz infrastruktura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu miasto kupi też autobus elektryczny. Nowy węzeł ma nie tylko ułatwić podróżowanie, ale również stworzyć możliwości dalszego rozwoju miasta, dodaje burmistrz.
3: Ja wracając z Ministerstwa Sprawiedliwości pociągiem, byłem świadkiem tego, ile osób wysiadało z tego pociągu i takie centrum dzisiaj jest tak mocno potrzebne gospodarczo dla naszego miasta, bo dzisiaj bardzo wiele osób pracuje w systemie hybrydowym, dojeżdżając 2 dni do Warszawy, 3 dni pracując w domu zdalnie. I to jest szansa dla naszego miasta.
2: Cały projekt ma kosztować 13 milionów złotych. Działdowo otrzymało prawie 9 milionów 800 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Warmii i Mazur. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2028 roku. Śpiew, taniec, występy sceniczne i rękodzieło. Jutro w Ciechanowie odbędzie się drugi przegląd twórczości osób z niepełnosprawnościami. Na scenie zaprezentują się artyści, którzy pokażą swoje talenty i zainteresowania. Będzie można również zobaczyć przygotowane przez nich prace i rękodzieło. Nad przeglądem czuwać będą Ania i Jacek z Teatru Wodzireja. Po prezentacjach rozpocznie się część muzyczna. Wystąpią zespoły Crazy Boys i Old Service. Przygotowane zostaną również fotobudka, ścianka fotograficzna i poczęstunek. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Debeściaki, które na co dzień wspiera osoby z niepełnosprawnościami w rozwijaniu zainteresowań, aktywności i samodzielności. Drugi przegląd twórczości osób z niepełnosprawnościami odbędzie się jutro w hali przy ulicy Kraszewskiego 8 w Ciechanowie. Początek o godzinie 15:00, wstęp jest bezpłatny. 60 uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z gminy Żuromin bierze udział w zajęciach nauki pływania. Gmina realizuje program ABC Ruchu Pływam Ćwiczę. Każde dziecko weźmie udział w 20 godzinach zajęć. Uczniowie uczą się podstaw pływania, rozwijają sprawność fizyczną i poznają zasady bezpiecznego zachowania w wodzie. Na realizację programu Żuromin otrzymał 18 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina dokłada 4 tysiące złotych z własnego budżetu. I jeszcze sport. Mławianka Mława kontynuuje sezon w trzeciej lidze. Jutro podejmie u siebie Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Duma Zawksza pierwszy raz w tej kampanii wydaje się być w dobrej dyspozycji. 2 zwycięstwa z rzędu w spotkaniach z Ząbkowią Ząbki i CK Troszyn dały nadzieję na powrót do środka tabeli. Świt nie jest jednak rywalem łatwym do pokonania. Zajmuje aktualnie 6. miejsce w klasyfikacji i również nie odniósł porażki w 2 ostatnich kolejkach. Triumf w tym pojedynku pomógłby Mławiance w ucieczce z granicy strefy spadkowej. Początek meczu jutro o 14:30.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Explosion Borkowo zaprasza 3 października na wielkie...

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wzrosną kary za głupie żarty przy kontroli lotniskowej. Minęło 20 lat od wejścia do służby polskich samolotów F-16. Prokurator z Opola sam usłyszał zarzuty za jazdę po alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar. Mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
3: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu i jest do tego zobligowany prawem. A pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł, więc to są te przedmioty niebezpieczne. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Musi być wydzielona strefa wokół takiej osoby, odprawa może być wstrzymana. Nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
2: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku niechlubnym liderem są turyści na lotnisku Kraków-Balice. Zostajemy jeszcze przy lotnictwie. Mija 20 lat od wejścia do służby w polskich siłach samolotów F-16. Dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach odbyły się uroczystości z tej okazji. Pierwszym polskim pilotem F-16 był pułkownik Rościsław Stepaniuk.
4: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
5: A jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
4: Zmieniły się zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są między innymi po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
2: I jak mówią piloci, tak zwane jastrzębie posłużą jeszcze co najmniej kolejne 20 lat. Państwa grupy G7 postanowiły uwolnić nawet 100 milionów baryłek ropy i paliw ze strategicznych rezerw. Decyzja ma pomóc obniżyć ceny oleju napędowego, które w ostatnim czasie mocno wzrosły. Uwolnienie zapasów rozpocznie się natychmiast i potrwa 4 miesiące. Prokurator z Opola usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Henryk W. został zatrzymany we wtorek na autostradzie A4 po tym, jak policjanci zauważyli, że ma problemy z utrzymaniem toru jazdy. Przyznał się do zarzutu, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 3 lata więzienia. Został też zawieszony w obowiązkach służbowych i stracił stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Minęły równo 2 lata od początku programu Aktywny Rodzic. Program podsumował właśnie premier Donald Tusk. Z tak zwanego babciowego korzysta 680 tysięcy dzieci w Polsce. Kosztowało to budżet państwa 11 miliardów złotych. Program ma ułatwiać rodzicom powrót do pracy i łączenie jej z opieką nad dzieckiem. Przewiduje 3 formy wsparcia, od 500 do 1500 złotych.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od 2 porażek, o czym teraz Błażej Kulesza.
7: Ewentualna porażka mocno utrudni powrót Polaków do Dywizji A.
8: Muszą być 3 punkty i tyle.
7: Mówi Wiktor Nowak, pomocnik praskiej Slawii, który błyszczał w ostatnich 2 meczach.
8: Dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze że wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać.
7: Wyniki jak na razie nie odzwierciedlają stylu gry, a tak jak mówi obrońca, Kacper Potulski jest całkiem niezła.
9: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Mniej tracili, oczywiście ten mecz ze Szwecją był nieudany pod względem defensywy właśnie. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
7: Polacy dziś będą chcieli przerwać fatalną passę w Lidze Narodów na Narodowym, bo grając na stadionie imienia Kazimierza Górskiego, jak do tej pory w tych rozgrywkach, nie wygrali meczu.
6: Mecz Polska-Rumunia zacznie się o godzinie 20.45. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Międzynarodowa Federacja Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak reprezentujący aktualnie Holandię chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po dwuletniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. Ośmiokrotny zdobywca kryształowej kuli jest teraz na zgrupowaniu w Argentynie. Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się 25 października w austriackim Zelden.
2: Przed nami kolejny pogodny dzień. Właściwie cały weekend ma być ładny. W centrum, na wschodzie i na południu sporo słońca. Miejscami możliwy delikatny deszcz. Termometry pokażą od 16 do 18 stopni na północy Polski, a za to na zachodzie i na południu nawet 23.
0: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.
10: Piątek, bawimy się, piątek, impreza jest, a co dopiero

Check it out. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

Explosion Borkowo zaprasza 3 października na wielki powrót do klubu. Wracamy na nasze sale. Tej nocy wystąpi dla Was Ryder ze swoimi najlepszymi hitami. Ponadto na sali klubowej pierwsza impreza nowego rezydenta Puff D. Więcej informacji na naszych social mediach.